0: Adriano Varga.
1: Gioia Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ozzy-Ammo Vargan.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
0: Feliz Navidad.
4: Veselých Svět.
5: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.